0: Houston, Me and My Broken Heart.
1: Najhitrejší prometný servis Rádia Ena.
0: Ja, žujo, Igor Bok mal z nami, da pogledamo, kaj se kaj dogaja na cestah, ne?
2: Allora, ne rabiš...
1: Radio...